Kamysz poinformował wcześniej, że coraz więcej danych wskazuje na nowy model drona typu Gerbera, który zgubili Rosjanie, a analiza incydentu trwa. Ilias Kasidiaris we wtorek opuścił więzienie w Grecji po 6 latach spędzonych za kratami. 45-letni polityk został skazany w 2020 roku na 13,5 lat pozbawienia wolności za kierowanie organizacją przestępczą, którą sąd uznał partię Złoty Świt. Po wyjściu na wolność zapowiedział powrót do polityki i dołączenie do nowej partii narodowej, a zgromadzeni sympatycy skandowali jego imię. Greckie prawo nie pozwala osobom skazanym za przestępstwa kandydować w wyborach ogólnokrajowych, a Kasidiaris pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje go ponad 160 tysięcy osób. Fragmenty drona odnaleziono nieopodal niemieckiej bazy lotniczej w Wunstorf w Dolnej Saksonii. Siły zbrojne Niemiec potwierdziły znalezisko, a śledczy wiedzieli o nim od poniedziałku. Krajowy Urząd Kryminalny podał, że dron rozbił się na niezamieszkałym terenie otwartym i nie ma przesłanek wskazujących na zagrożenie dla ludności. Na miejscu pracują służby, które zamierzają zabezpieczyć i przeanalizować znalezione części. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot w Polsce padła jedna z dwóch najwyższych wygranych drugiego stopnia, a druga trafiła do Niemiec. Każda z nich wynosi 743,402,20 euro, czyli 3,801,653,10 zł. Przy czym od wygranej powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest procentowy podatek. Główna kumulacja nie została rozbita i w najbliższym losowaniu w piątek 18 września wzrośnie do 260 milionów złotych. Wylosowane liczby to 5, 6, 10, 27 i 42 oraz 1 i 8. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy jadą DK25 na odcinku Brzoza, Inowrocław. Trzeba liczyć się z pracami na trasie. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na A4 w rejonie Gierałtowic i Katowic trwa odnowa oznakowania poziomego. Równolegle do jutra do 16 na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem prowadzone są roboty na jezdni. Do piątku do 9 rano w Połańcu na DK79 zajęty jest pas drogowy przez budowę ścieżki rowerowej. W województwie świętokrzyskim trzeba tam zwolnić i uważać na lokalne zawężenia. Do piątku do 18 w województwie podkarpackim na A4 między Sędziszowem Małopolskim a Rzeszowem Zachód odświeżane jest oznakowanie poziome. W kierunku Rzeszowa zablokowany jest pas wolny. Do piątku do 21 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami trwa remont cząstkowy nawierzchni. Na odcinku 60 o 000 prace obejmują lewą i prawą stronę drogi. Do soboty do 7 rano w województwie łódzkim na A1 między węzłem Piątek a węzłem Kutno Wschód zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze spowolnieniem przejazdu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Your first choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Australia bacznie obserwuje starania Kanady o zacieśnienie stosunków z Unią Europejską. Minister handlu Don Farrell sugeruje, że Canberra może w przyszłości obrać podobny kierunek. To oznacza, że Australia rozważa bliższą współpracę z Unią Europejską na wzór kanadyjskich działań. W pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem niemieckie służby odnalazły szczątki rozbitego drona. Bezzałogowiec rozbił się na terenie niezamieszkanym, dzięki czemu nie zagroził okolicznym mieszkańcom. Na miejscu pracują eksperci, którzy zabezpieczają teren i szukają pozostałych części maszyny. Nie ustalono jeszcze, do kogo należał dron ani w jakim celu znalazł się tak blisko strategicznej bazy wojskowej. Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego odbyła się uroczystość z udziałem rekonstruktorów w strojach z czasów Stefana Batorego i Jana Isobieskiego. Pokazano też chorągiew Jana Isobieskiego wykonaną na jedwabiu oraz oficerski namiot husarski ozdobiony biało-czerwonymi krzyżami. Husarze uczestniczyli również w otwarciu wystawy poświęconej Janowi Sobieskiemu, a gospodarzem wydarzenia był europoseł Patryk Jaki, współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Od kilku lat trwały starania o nadanie jednej z ważniejszych sal Parlamentu Europejskiego imienia Jana Sobieskiego. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że Unia Europejska musi mocniej przeciwdziałać zmianom klimatu po bardzo katastrofalnym lecie. Wskazała na pożary, powodzie i wysychanie rzek, a także na prośby państw członkowskich o pomoc finansową w walce z katastrofami klimatycznymi. Metsola oceniła, że kwestie klimatu powinny być powiązane z gospodarką i wieloletnimi ramami finansowymi, a także z konkurencyjnością i rozwojem. Dodała, że Unia popełniła błąd, traktując gospodarkę i środowisko jako dwie oddzielne sprawy. W niemieckim Ministerstwie Obrony od kilku lat działa Sonderstab Ukrainy, utajniona komórka, która powstała kilka miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Zespół liczący niespełna 20 osób omija skomplikowane procedury przetargowe i może finalizować kontrakty na dostawy broni nawet w ciągu 2 tygodni. Sonderstab Ukrainy współpracuje bezpośrednio z rządem w Kijowie, a Niemcy finansują zamówienia, w tym dostawy dronów rozpoznawczych i systemów obrony powietrznej IRIS-T. Po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa w 2025 roku amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy spadła niemal do zera. A w 2026 roku wartość niemieckiej pomocy wojskowej sięga 11,5 miliarda euro. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Izba Reprezentantów zrobiła kluczowy krok w stronę nowych sankcji na Rosję, a największy spór w Kongresie budzą zapisy dotyczące ceł. Donald Trump ma przy okazji dostać nowe narzędzie. Materiał nie podaje dalszych szczegółów dotyczących zakresu sankcji ani terminów dalszych decyzji. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uda się do Waszyngtonu na spotkanie z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Petem Hexetem. Jednym z głównych tematów rozmów będzie stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, a decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych tygodniach. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też rozmowy o lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAD-3 do wyrzutni Patriot, przy czym Polska i Niemcy są w finale dyskusji o to miejsce. Przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie ma zakończyć się do końca roku lub na początku stycznia. Kandydatura Szymona Hołowni na czoło klubu Polska 2050 została odrzucona, bo klub nie wyraził zgody na tę zmianę. Decyzja miała zapaść jednomyślnie, a brak jednomyślności przesądził o losie Hołowni. Od czerwca mówiło się o jego powrocie na to stanowisko, aby zacieśnić współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym. W ostatnich miesiącach pojawiały się też spekulacje, że Hołownia może wejść do rządu, między innymi jako minister funduszy i polityki regionalnej albo minister kultury i dziedzictwa narodowego. Aleksandr Łukaszenka miał powiedzieć wysłannikowi Donalda Trumpa, że na Białorusi nie ma więźniów politycznych, bo wszyscy zostali uwięzieni za łamanie prawa. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych John Coale przybył we wtorek z delegacją do Mińska i spotkał się z białoruskim przywódcą. Łukaszenka stwierdził też, że osoby łamiące prawo będą trafiać do więzienia, a wobec obywateli Białorusi i cudzoziemców złamiących prawo władze zareagują zgodnie z prawem. W zamian za ewentualne uwolnienie więźniów politycznych miał zażądać odblokowania przez amerykańskie banki części białoruskich środków, prawdopodobnie około 44 miliony dolarów. Ukraińskie służby badają sprawę przetargów na transport wagonów kijowskiego metra, w której według śledczych zawyżono koszt zlecenia z 190 milionów hrywien do 51 milionów 800 tysięcy hrywien faktycznie wydanych na wykonanie usługi. Pozostałe 137 milionów 500 tysięcy hrywien podejrzani mieli zatrzymać dla siebie. A zarzuty usłyszeli były urzędnik kijowskiego metra, 3 pracowników przedsiębiorstwa, 2 domniemanych organizatorów przestępstwa oraz dyrektor kontrolowanej spółki. W sprawie pojawia się polski wątek, bo pod koniec 2022 roku Warszawa zadeklarowała bezpłatne przekazanie Kijowowi 60 wagonów metra. A ukraińska strona miała pokryć jedynie koszty transportu. W 2024 roku portal Bihus Info ujawnił nieprawidłowości w deklaracjach majątkowych byłego dyrektora kijowskiego metra Wiktora Brachińskiego, po czym zrezygnował on ze stanowiska. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na włoskim wybrzeżu Amalfi wybuchł rozległy pożar, który w poniedziałek wieczorem pojawił się w kilku miejscach na terenie gminy Agerola i zaczął zbliżać się do domów. W nocy z poniedziałku na wtorek władze gminy ewakuowały część mieszkańców, a w miejscowości San Lazzaro wyprowadzono gości jednego z ośrodków wypoczynkowych. We wtorek akcja gaśnicza trwała w okolicy Amalfi, Positano i Sorrento. A odcinek drogi numer 163 między Piano di Sorrento a Vico Euense oraz trasa Agerolina zostały tymczasowo zamknięte w obu kierunkach. Do wtorkowego wieczora większość pożarów była pod kontrolą, ale lokalne władze ostrzegły, że zniszczenie roślinności może sprzyjać osuwiskom i lawinom błotnym. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w TVN24, że John Ratcliffe potwierdził mu, iż Stany Zjednoczone są z Polską i że amerykańskie gwarancje są dla Polski obowiązujące. Dodał, że rozmowa z dyrektorem CIA dotyczyła bardzo poważnej sytuacji i wspólnego omówienia działań w związku z eskalacją. Siemoniak odniósł się też do ustaleń reporterów TVN24 i Wirtualnej Polski w sprawie Zonda Crypto, oceniając, że prokuratura będzie weryfikowała zeznania dotyczące kontaktów z politykami i ludźmi z otoczenia prezydenta. Wskazał również, że według tych ustaleń prezes TV Republiki Tomasz Sakiewicz miał obiecywać spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, do którego ostatecznie nie doszło. Barcelona El Prat zostało uznane za najlepsze duże lotnisko świata w rankingu World Consumer Airport Index 2026, który ocenia wygodę i jakość obsługi pasażerów. Hiszpański port wyprzedził Rzym Fiumicino imienia Leonarda da Vinci i Lac w Los Angeles, a w jego przypadku wyróżniono szeroką ofertę połączeń i średni czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa, wynoszący 3 minuty. W pierwszej dziesiątce znalazły się też m.in. Bangkok Suvarna na Phumi, Paryż Royce Charles de Gaulle, Londyn Heathrow, Madryt Barajas, Tokio Haneda i port lotniczy Dubaj. W kategorii mniejszych lotnisk zwyciężył Düsseldorf przed Zurychem i Kopenhagą, a zestawienie objęło 60 lotnisk. Demokraci z Izby Reprezentantów zażądali od Donalda Trumpa Jotter, aby zabezpieczył wszystkie dokumenty oraz korespondencję dotyczącą jego relacji z Umarem Kremlewem, rosyjskim oligarchą. Według doniesień Umar Kremlew miał pokryć część kosztów weselnych Trumpa Jotter na Bahamach. Żądanie dotyczy zachowania materiałów związanych z tą relacją. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki powiedział, że kandydaci na ambasadorów byli uzgodnieni z ministrem spraw zagranicznych, ale premier Donald Tusk nie zgodził się na te nominacje. Odniósł się w ten sposób do sporu o nominację ambasadorską dla Piotra Łukasiewicza, który dotyczy stanowiska ambasadora w Ukrainie. Bogucki podkreślił też, że Karol Nawrocki miał porozumieć się z Radosławem Sikorskim w sprawie ambasadorów. Spór o obsadę placówek dyplomatycznych nadal trwa. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję o 2 próby zestrzelenia jego samolotu podczas podróży zagranicznej. Ujawnił kulisy 2 incydentów z rosyjskimi dronami, do których miało dojść w czasie tej wizyty. Materiał nie podaje, gdzie dokładnie doszło do zdarzeń ani jakie były ich skutki. Stany Zjednoczone ogłosiły we wtorek nowe restrykcje wobec urzędników z Republiki Południowej Afryki. Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że osoby zaangażowane w dyskryminację rasową wobec białych mieszkańców RP nie będą mogły wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zakaz ma objąć urzędników powiązanych z takimi działaniami. Z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej. W Warszawie ta informacja zbiega się z atakiem na granicy polsko-ukraińskiej. Służby przygotowują się też na kolejne rosyjskie prowokacje. Senat Stanów Zjednoczonych ma w środę ostatecznie przyjąć ustawę sankcyjną przeciwko Rosji, która przewiduje nowe ograniczenia wobec Władimira Putina, rosyjskich przywódców, dowódców, oligarchów, spółek państwowych, zagranicznych firm wspierających rosyjski przemysł zbrojeniowy i instytucji finansowych. Projekt utrudnia też zdejmowanie już istniejących restrykcji, powrót amerykańskich firm do inwestycji w Rosji oraz daje prezydentowi Donaldowi Trumpowi dodatkowe uprawnienia do nakładania ceł. Przepisy zakładają cła w wysokości do 100% na towary z 5 największych importerów rosyjskiej ropy i gazu oraz 5 państw pomagających Rosji omijać sankcje. Przy czym prezydent mógłby zastosować wyjątki, zawieszenie lub odstąpienie od tych działań. W poniedziałek Komisja Regulaminowa Izby odrzuciła poprawki demokratów, w tym zakaz nakładania ceł na europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych i poprawkę o finansowym wsparciu Ukrainy. Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz jest panem X z protokołu przesłuchania kluczowego świadka w sprawie zonda Crypto, którego 4 września w Sejmie cytował premier Donald Tusk. Na plaży w Rusinowie koło Jarosławca eksperci z wyspecjalizowanym robotem zdetonowali elementy rosyjskiego drona uznane za niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. A TVN24 dotarło też do nagrań pokazujących maszynę na Morzu Bałtyckim i już na plaży. Prokuratura postawiła byłemu wiceministrowi Michałowi Wosiowi zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się 23 września z szefem Pentagonu Petem Heksetem, a polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w swoim 4 meczu grupy B Mistrzostw Europy. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

sklepie. Skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie pompę.

pisać do Jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy jadą DK25 na odcinku Brzoza, Inowrocław, gdzie występuje utrudnienie związane z tym odcinkiem trasy. Do 9 rano w województwie śląskim na 4 w rejonie Gierałtowic i Katowic trwa odnowa oznakowania poziomego, więc trzeba liczyć się z pracami przy jezdni. Do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Święty a Opatowem prowadzone są roboty na odcinku Ostrowiec Święta, a równolegle w Połańcu na DK79 do piątku do 9 rano trwa budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym. Do piątku do 18 w województwie podkarpackim na A4 między Sędziszowem MEUP. A Rzeszowem Zachód odnowa oznakowania poziomego blokuje pas wolny w kierunku Rzeszowa. Do piątku do 21 w województwie lubuskim na DK24 na odcinku Skwierzyna w Krzeszyce prowadzone są cząstkowe remonty nawierzchni, także po lewej i prawej stronie jezdni przy 60 o 000. Do soboty do 7 rano w województwie łódzkim na A1 między węzłem Piątek a węzłem Kutno Wschód zamknięty jest jeden pas ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W amerykańskim kongresie odbyły się dwa ważne głosowania, z których wyników może być zadowolony Donald Trump. W Waszyngtonie prowadzono też rozmowy o planowanym wycofaniu wojsk Stanów Zjednoczonych z Niemiec. W Arabii Saudyjskiej zawyły syreny, a armia poinformowała o zestrzeleniu drona zmierzającego nad Mekkę. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji kpiąco odniosła się do niedzielnego ataku Rosji na ukraiński pociąg przy granicy z Polską. Urzędnicy wyborczy w różnych częściach Stanów Zjednoczonych przygotowują się nie tylko do wyborów, ale też do możliwych konfliktów z władzami federalnymi. Sąd Najwyższy odrzucił próbę administracji Trumpa, by przed listopadowym głosowaniem wprowadzić nowe zasady dotyczące głosowania korespondencyjnego, więc dotychczasowe procedury pozostaną bez zmian. Po konwencji republikanów w Dallas sondaż Reuters Ipsos pokazał przewagę demokratów w pytaniu o wybory do kongresu. A także to, że 63% ankietowanych sprzeciwia się wypłacie $5000 tzw. dywidendy Trumpa. Lokalni urzędnicy w Kalifornii i Michigan szykują scenariusze na wypadek obecności federalnych agentów, żądań dostępu do dokumentów oraz sprzętu wyborczego, a także wzmacniają ochronę biur wyborczych. Burmistrz Lizbony Moedas zażądał likwidacji systemu kaucyjnego, twierdząc, że centowy zwrot za każdą butelkę PET i puszkę doprowadził do chaosu w stolicy i wyzwolił patologiczne zachowania. Wskazał na częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki oraz rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Dodał, że po wprowadzeniu systemu Volta Lizbona i inne portugalskie miasta są brudniejsze. Na początku września grupa obywateli rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją do rządu Portugalii o zakończenie obowiązywania systemu, a do wtorku podpisało się pod nią blisko 38 tysięcy osób. We wtorek wieczorem czasu miejscowego śmigłowiec runął na ziemię w rejonie Hatsford na przedmieściach Los Angeles, a służby stwierdziły zgon 3 osób. Czwarta, ranna, trafiła do szpitala. Do katastrofy doszło po wypadku drogowym w okolicy, w którym uczestniczył autobus i osobówka, zginęły w nim co najmniej 2 osoby. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu i Federalna Administracja Lotnictwa będą prowadzić dochodzenie w sprawie tej katastrofy. Jagiellonia Białystok zagra w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, a początek meczu zaplanowano na środę o 21:00. W czwartek o 21:00 Lech Poznań zmierzy się w Londynie z Crystal Palace. To jedyni przedstawiciele polskiego futbolu w jesiennych rozgrywkach Unii Europejskich Związków Piłkarskich, bo Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice odpadły w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W fazie ligowej każdy z 36 uczestników rozegra 8 spotkań. A rywalizacja zakończy się 28 stycznia. 8 najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do pierwszej 8 finału. Zespoły z miejsc od 9 do 24 zagrają w barażach. A finał odbędzie się 26 maja we Frankfurcie nad Menem. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim kierowcy na DK81 w Mikołowie muszą liczyć się z odnową oznakowania poziomego i naprzemiennym zajęciem lewego lub prawego pasa oraz osi jezdni. Również na odcinku Łaziska Górne, Orzesze trwają podobne prace, więc ruch może być tam chwilowo spowolniony. Do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem występują utrudnienia związane z odcinkiem Ostrowiec Święty. Na tej trasie kierowcy powinni zachować ostrożność i przygotować się na zmienioną organizację ruchu. Od 8 rano do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W tej części trasy warto jechać uważnie i śledzić komunikaty radia DHT szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Organizator nieudanego zamachu na lotnisku w Lipsku, Golek L., od lat utrzymywał kontakty z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Takie ustalenia przedstawił niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Materiał nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących tych kontaktów ani dalszych kroków w sprawie. Po ostatnich incydentach z udziałem rosyjskich dronów w pobliżu granic Polski premier Donald Tusk zapowiedział wzmocnienie ochrony. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował w serwisie X nowe zdjęcie posterunku Straży Granicznej. To zapowiedź wzmocnienia ochrony na granicy z Ukrainą po serii takich zdarzeń. Departament Stanu zwrócił się do Kongresu o zgodę na przekierowanie $52 milionów pomocy wojskowej do państw położonych na zachodniej półkuli. W efekcie Słowacja, Macedonia Północna, Irak i Tunezja mają stracić tę łączną kwotę. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu. W związku z rosyjskimi atakami dronów na terytorium Ukrainy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania miały charakter prewencyjny, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. A o 7.31 przekazało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia na terenie Polski. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze, a o 7.45 wznowiły działania. Od około 3 w środę w Śląskiem trwa awaria i brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co powoduje problemy na kilku kluczowych stacjach i odcinkach, m.in. w Chorzowie-Batorym, Katowicach i Ligocie, Mysłowicach i Będzinie. Odwołano pociąg z Gliwic do Dąbrowy Górniczej-Ząbkowic na całej trasie, a na trasach z Raciborza do Katowic oraz z Chałupek do Katowic pociągi nie kursują na części odcinków. Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów, a bilety Kolei Śląskich są uznawane także w środkach transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, a ruch nie wrócił jeszcze do normy. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: You are listening to hits of three generations on D.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. One ticket, please.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 12 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic kierowcy jadą wolniej z powodu remontu nawierzchni bitumicznej. Równolegle od 9 do jutra do 18 na odcinku między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w tym samym kierunku trwa remont elementów obiektu mostowego i trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Od 9 do 15 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Łańcut a węzłem Przeworsk prowadzone są prace, które ograniczają płynność przejazdu. W tym samym czasie do 16 na S74 między Ostrowcem Świętokrzyskim a Opatowem w województwie świętokrzyskim kierowcy muszą uważać na utrudnienia na odcinku Ostrowiec Święty – Opatów. Od 9 do 16 w województwie dolnośląskim na 4 między Krzywą a Jadwisinem utrzymuje się zwężenie jezdni i obowiązuje limit 60 km na godzinę. W tej samej części kraju na 4 w województwie małopolskim od 8 do 19 między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Od 9 do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic i Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą tam zachować ostrożność i przygotować się na spowolnienie ruchu. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie w szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the DHT

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wojsko wydobyło, zbadało i zneutralizowało elementy drona znalezionego na plaży w Rusinowie, a bezzałogowiec zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych. Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej PPEUK Dariusz Rozkosz poinformował, że w środę Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo prowadziła oględziny bezzałogowca. We wtorek wykonano czynności identyfikacyjne pod kątem materiałów wybuchowych z udziałem specjalistów Żandarmerii Wojskowej, Policji oraz Wojska. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał wcześniej, że w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. A wstępne oględziny wskazują na wojskowy bezzałogowiec pochodzący z Rosji. Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla stacji CBS News, że w ciągu ostatnich tygodni doszło do 2 prób ataku na samolot, którym leciał. Prezydent Ukrainy stwierdził, że podczas jednego z lotów samolot został niemal trafiony przez drona przy starcie z Kiszyniowa do Oslo. A według niego takie działania są częścią rosyjskiej strategii zastraszania jego i innych zagranicznych przywódców. Premier Norwegii Jonas Gahr Støre informował wcześniej o incydencie z 8 września, gdy samolot ukraińskiego przywódcy został niemal trafiony przez drona w drodze do Oslo na pogrzeb króla Haralda V. Zełenski mówił też o rosyjskim ataku dronem na pociąg niedaleko granicy z Polską, a w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu granicy odnotowano 2 uderzenia dronów Gerań-5, które uszkodziły lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa i stację benzynową niedaleko przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Małopolscy łowcy głów zatrzymali w Wiedniu 40-latka poszukiwanego od lat za udział w zabójstwie w Krakowie i późniejsze przestępstwa. Mężczyzna ukrywał się po ucieczce z zamkniętego zakładu psychiatrycznego w 2015 roku, zmieniał dane, wygląd i posługiwał się fałszywymi dokumentami. Policjanci ustalili, że przebywał w Wielkiej Brytanii, a później w Austrii, gdzie 28 sierpnia został zatrzymany. Teraz czeka w austriackim areszcie na ekstradycję do Polski, gdzie odpowie za zarzucane mu czyny. Niemiecki Federalny Urząd Kryminalny uznaje 54-letniego Łotysza z rosyjskim paszportem Olega L. za mózg zamachu na ukraińskiego Antonowa na lotnisku w Lipsku. Według ustaleń niemieckich dziennikarzy i śledczych służb mężczyzna miał odpowiadać za logistykę ataku przeprowadzonego w nocy z 4 na 5 sierpnia za pomocą co najmniej 3 uzbrojonych dronów, z których jeden uderzył w skrzydło samolotu. Oleg L. miał działać wspólnie z Białorusinem Andrzejem K. za służby zidentyfikowały już także 3 uczestnika zamachu. Śledczy ustalili też, że Oleg L. od co najmniej 20 lat utrzymuje kontakt z pułkownikiem Głównego Zarządu Wywiadowczego Denisem Smoljaninowem, którego zachodnie służby łączą z akcjami sabotażowymi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Rzeszowa i Krajowej Administracji Skarbowej z Przemyśla zabezpieczyli 11 kg złota, 6,5 kg srebra oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości ponad 80 tysięcy złotych. Zatrzymano 2 osoby, które w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie usłyszały zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz przestępstw skarbowych. Według śledczych grupa przestępcza miała od 2017 roku nielegalnie wprowadzić do obrotu 1,7 tony wyrobów z metali szlachetnych i prać pieniądze z tego procederu, uszczuplając państwową kasę o około 45 milionów złotych. W ubiegłym roku zatrzymano już 4 innych podejrzanych, a wtedy zabezpieczono 28 kg złota, 33 kg srebra i 49 tysięcy euro w gotówce. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec członków Komisji Wyborczej nr 95 w Krakowie, w której doszło do zamiany wyników Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku. Prokurator ustalił, że osoby liczące głosy i sporządzające protokoły zamieniły głosy oddane na kandydatów, nie przestrzegając obowiązujących procedur. Wniosek złożono także ze względu na postawę podejrzanych, którzy sami zgłosili, że mogło dojść do nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Teraz sprawą zajmie się sąd. W mieszkaniu przy ulicy Wyspiańskiego w Koszalinie policjanci znaleźli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny, oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny, która nie mogła skontaktować się z bliskimi, a na miejscu interweniowała też straż pożarna. Drzwi otworzył 53-letni mężczyzna obecny w mieszkaniu, po czym został zatrzymany. Sprawą zajmie się prokuratura. FBI poinformowało o udaremnieniu planów rosyjskich służb wywiadowczych, które miały na celu przeprowadzenie zamachów na osoby powiązane z Ukrainą w Stanach Zjednoczonych i Europie. Rosjanie próbowali rekrutować ludzi do inwigilacji i zabójstw, oferując im za to pieniądze. Celem miały być osoby powiązane z Ukrainą. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w Strasburgu, że Unia Europejska musi zmierzyć się z zimnym i kruchym światem, który jest wobec niej otwarcie wrogi. Podczas przemówienia o stanie Unii Europejskiej stwierdziła, że trwa agresywna wojna terytorialna, a walka o potencjał przemysłowy i narrację osłabia zaufanie do Europy. Zapowiedziała też, że los Europy musi pozostać w rękach Europejczyków i że Unia wykorzysta wszelkie możliwe środki, by zrównoważyć handel z Chinami. Przywódcy Unii Europejskiej wezwali wcześniej Komisję Europejską do osiągnięcia konkretnych wyników w dialogu z Chinami, a komisarz do spraw handlu Maros Sefcovic chce uzyskać wymierne rezultaty do października. Policjanci z otwockiej drogówki po raz kolejny zatrzymali 46-letniego kierowcę Land Rovera, który miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i drugi zakaz na 7 lat. Do zatrzymania doszło w Wiązownie po sygnałach od zaniepokojonych kierowców, że może poruszać się po drogach bez uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do komendy i usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu, a prokuratura rejonowa w Otwocku wnioskowała o tymczasowy areszt. Sąd nie uwzględnił wniosku i zdecydował o zwolnieniu 46-latka. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprosiła Kanadę do współpracy z Brukselą w celu uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Propozycję przedstawiła podczas corocznego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Materiał nie podaje dalszych kroków ani reakcji premiera Kanady. W dniach 9 i 10 października warszawska fabryka Norblina zamieni się w centrum polskiej sceny podcastowej podczas BlastCast, który po raz pierwszy zgromadzi twórców najpopularniejszych podcastów, dziennikarzy, ekspertów i słuchaczy. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największe wydarzenie poświęcone podcastom i kulturze audio w Polsce. Wśród uczestników mają być m.in. Joanna Okuniewska, Lila Janowska i Weronika Białek, Marcin Myszka, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, Magda Mołek, Jarosław Kuźniar, Małgorzata Ochme oraz Justyna Mazur-Kudelska. Trwa sprzedaż biletów na festiwal. Ukraińska armia podaje, że tylko w 2026 roku Rosjanie stracili na froncie 300 tysięcy żołnierzy. To ma stanowić 1/5 wszystkich strat w personelu wojskowym Kremla od początku inwazji w 2022 roku. Materiał nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących tych strat ani miejsca ich poniesienia. Sławomir Cudak, PEDZO. Rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości mówi, że podczas spacerów po Warszawie część osób reaguje na niego agresją, a część prosi o wspólne zdjęcie. Dodał, że stara się trzymać dystans. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest oblegana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, a posłanka tej partii Maria Kurowska od czwartku blokuje dostęp do gabinetu komendanta. Pasażerowie Boeinga 737 lecącego z Meszhed do Kermanszach przeżyli w poniedziałek groźne chwile po pęknięciu jednej z opon tuż po starcie z lotniska. Uszkodzeniu uległ jeden z silników, co wywołało silne wibracje, a wnętrze samolotu zaczęło się rozpadać, w kabinie odpadały panele sufitowe i elementy zabudowy. Pilot zdołał zapanować nad maszyną i bezpiecznie wylądował, a nikt nie odniósł obrażeń. Linie lotnicze Sepehran Airlines zapowiedziały wszczęcie śledztwa w sprawie awarii. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał, że pokrzywdzeni w związku z upadłością operatora giełdy Zonda Crypto muszą zgłosić swoje roszczenia bezpośrednio do syndyka w Estonii. A samo zawiadomienie o przestępstwie nie wystarczy. Prokuratura podkreśliła, że wierzyciele powinni powiadomić syndyka o wszystkich roszczeniach powstałych przed ogłoszeniem upadłości, a termin na dopełnienie procedur upływa 27 października. Syndykiem masy upadłości został Margus Lentius, a osoby chcące występować w śledztwie jako pokrzywdzone mają kierować pisemne zgłoszenia do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach Prokuratury Krajowej. Śledztwo w sprawie Zonda Crypto wszczęto w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a w sierpniu połączono je ze sprawą zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. W Ukrainie bojowy dron kierowany przez sztuczną inteligencję, a nie człowieka, zabił 3 cywilów, co uznano za pierwszy udokumentowany przypadek tego rodzaju. To zdarzenie może oznaczać początek nowej ery w prowadzeniu działań wojennych. Ekspert do spraw dronów ma wyjaśnić, czy taki rozwój technologii rzeczywiście grozi scenariuszem rodem z Terminatora. Dostawy ropy do Polski oraz do wszystkich rafinerii grupy Orlen odbywają się bez zakłóceń i w pełni odpowiadają bieżącemu zapotrzebowaniu. Spółka poinformowała o tym w mediach społecznościowych, nawiązując do sytuacji na rynku paliwowym. Orlen zapewnia więc ciągłość zaopatrzenia dla swoich rafinerii i rynku w Polsce. We wtorek 15 września niemiecki minister spraw zagranicznych Boris Pistorius spotkał się w Stanach Zjednoczonych z amerykańskim odpowiednikiem Petem Hexetem. Ale rozmowy nie przyniosły Berlinowi oczekiwanych rezultatów. Niemcy szukają amerykańskiej broni, technologii i gwarancji bezpieczeństwa, a Waszyngton chce przede wszystkim partnerów, którzy przejmą większą odpowiedzialność i kupią amerykański sprzęt wojskowy. Spotkanie pokazało też nowy transatlantycki podział zadań, w którym Niemcy potrzebują obecnie Stanów Zjednoczonych bardziej niż Stany Zjednoczone Niemiec. Zbigniew Ziobro zaatakował premiera Donalda Tuska, twierdząc, że ukrywa swoje powiązania z aferą Zonda Crypto. Rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział, że to szczyt bezczelności, a potem doszło do dalszej wymiany ostrych wpisów. Ziobro napisał też, że 500 000 trafiło do jego fundacji, a Adam Szłapka odparł, że 500 000 dla twojej fundacji. W kolejnych wpisach Ziobro zarzucił otoczeniu premiera ukrywanie śledztwa w sprawie Zonda Crypto i powiązał sprawę ze sponsorowaniem kongresu, na którym występowali Donald Tusk i Ursula von der Leyen. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Republikanin Thomas Massie oskarża sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych o nielegalne prowadzenie wojny przeciwko Iranowi. Przedstawił 8 punktów oskarżenia. Podjął też działania w celu wszczęcia procedury impeachmentu wobec Petea Hekseta, kluczowego człowieka Donalda Trumpa w Pentagonie. Krytyczni wobec sekretarza obrony są także republikańscy senatorowie. Na Florydzie rozpoczął się proces chirurga plastycznego pochodzenia polskiego Tomasza Kosowskiego, oskarżonego o zabójstwo adwokata z hrabstwa Pinellas. Lekarz zrzekł się prawa do procesu przed ławą przysięgłych i najprawdopodobniej sam będzie reprezentował się w sądzie. Jego domniemana ofiara wyszła do łazienki i już nigdy z niej nie wróciła. Podczas dochodzenia w męskiej łazience w biurze wyczuwalny był silny chemiczny zapach, a śledczy zauważyli małe krople krwi. Przed rozpoczęciem meczu ligowego trzej zawodnicy Realu Madryt, Kylian Mbappe, Vinicius i Ibrahima Konate, podwinęli białe koszulki z napisem Todos somos Zabalas, czyli wszyscy jesteśmy Zabalas. Tak, by nie było widać całego hasła. Akcja była inicjatywą klubu gospodarzy i częścią kampanii wsparcia dla Ceuty, a w klubie ich zachowanie uznano za osobistą decyzję. Źródło z Realu Madryt tłumaczyło reakcję tej trójki osobistą wrażliwością, która nie pokrywa się ze stanowiskiem klubu wobec sytuacji w Ceucie. Pod koniec lipca do miasta przedostało się około 80 tysięcy migrantów, a ponad 70 tysięcy osób zostało w kolejnych dniach zawróconych do Maroka. Mieszkańcy Ceuty pod koniec sierpnia demonstrowali, domagając się natychmiastowego wydalenia przybyszów. W środę wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości profesor Sławomir Cudak złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego po poniedziałkowym incydencie z udziałem posła Dariusza Mateckiego. Poseł, sprzeciwiając się odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta DRA Michała Sopińskiego, sforsował płot uczelni i próbował dostać się do budynku, a potem opuścił teren po interwencji funkcjonariuszy. Rzecznik stołecznej policji przekazał, że Cudak został przesłuchany, a materiały trafiły do prokuratury okręgowej w Warszawie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu DRA Michała Sopińskiego, a obowiązki przejął doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor AWS. Lidl testuje elektryczną ciężarówkę marki Einride, która działa na czwartym poziomie automatyzacji SA i porusza się bez kierowcy na wyznaczonej trasie w określonych warunkach. Pojazd jedzie z prędkością do 25 km na godzinę, przewozi 15 euro palet i wykonuje nawet 3 kursy dziennie, a w środku nie ma kabiny, kierownicy ani miejsca dla kierowcy. To pierwszy taki przypadek w Niemczech, w którym Federalny Urząd Transportu Samochodowego zgodził się na jazdę takiego pojazdu po publicznych drogach. Przejazdom towarzyszy local operator, który jedzie osobnym samochodem i odpowiada za załadunek oraz rozładunek, a 4-miesięczny pilotaż ma przynieść praktyczne doświadczenia z eksploatacji ciężarówki. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone zniosą sankcje wobec dwóch białoruskich przedsiębiorstw, a Białoruś uwolni 25 osób z więzień. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych John Coale przekazał, że Białoruś i Stany Zjednoczone osiągnęły znaczny postęp w negocjacjach. Aleksander Łukaszenko nazwał uwolnienie więźniów gestem dobrej woli. John Coale zapowiedział, że obie strony będą kontynuować wspólną pracę. Partie koalicji rządzącej poprą Marcina Horałę z Rozwoju Plus na stanowisko nowego wicemarszałka Sejmu. Informacje te podało Radio SK, a następnie potwierdziły ją nieoficjalne ustalenia Onetu. Głosowanie w tej sprawie ma przesądzić o obsadzie funkcji wicemarszałka w Sejmie. Po wycieku danych 19 milionów Polaków prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zdecydował o kontroli w firmie MyDR, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Sprawdzone mają być zastosowane środki techniczne i organizacyjne oraz analiza ryzyka przeprowadzona przez spółkę. A Urząd Ochrony Danych Osobowych nadal przyjmuje zgłoszenia naruszenia ochrony danych od administratorów. Urząd zapowiedział też jeszcze w tym roku kontrolę na szerszą skalę w podmiotach sektora ochrony zdrowia, żeby sprawdzić, w jaki sposób chronią dane osób korzystających z ich usług. W związku z tym zmieniono plan kontroli sektorowych na rok 2026, a kontrolę internetowych platform dostaw przesunięto na pierwszy i drugi kwartał 2027 roku. Wybory do X-Dumy Państwowej w Rosji rozpoczną się w najbliższy piątek i potrwają do niedzieli. Państwowa telewizja emituje spot zachęcający do głosowania, w którym rosyjscy dowódcy wojskowi z różnych epok wznoszą flagę państwową po zwycięskiej wojnie w Ukrainie. 24-letnia Polina Lermant z liberalnej partii Jabłoko powiedziała, że obawia się represji ze strony władz i więzienia, a jej partyjni koledzy już wcześniej usłyszeli wyroki za wypowiedzi o wojnie. Lew Schlossberg został w zeszłym miesiącu skazany na 11 lat więzienia, a wiceprzewodniczący Jabłoka, Maksym Krugłow, w czerwcu usłyszał wyrok 7 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał André M. za winnego kradzieży z włamaniem biżuterii wartej 1 000 000 euro skradzionej 25 marca 2023 roku w Sopocie i skazał go na 2 lata więzienia. Zaliczył mu na poczet kary okres tymczasowego aresztowania, a także wymierzył grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 400 zł oraz obowiązek pokrycia kosztów procesu, łącznie około 40 tysięcy zł. Do przestępstwa doszło, gdy sprawcy wybili tylną szybę w zaparkowanym Nissanie X-Trail i ukradli 4 walizki ze złotą biżuterią z kamieniami szlachetnymi. Postępowanie wobec drugiego podejrzanego, 57-letniego Jetona B., pozostaje zawieszone, bo mężczyzna wciąż się ukrywa. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

skromniutko, ot na własną miarkę. Majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, prój do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś.

pomysły swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cię gna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi.

bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, może to coś da, kto wie.

suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez twarzy największe słowo nic nie waży. Rodacy, róbmy swoje, róbmy swoje, na tym dziś się skupmy i z uporem róbmy swoje 95.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Karol Nawrocki podczas uroczystości nadania Centrum Kultury w Olesznie imienia sierżant sztab Michaela Ollisa powiedział, że chce wierzyć, iż śmierć amerykańskiego żołnierza nie poszła na marne. Prezydent zapewnił też, że żołnierze amerykańscy przyjmą moduł stałej obecności w Polsce i dodał, że to strategiczny cel, którego realizacja jest blisko. Wraz z KPT. Karolem Cierpicą odsłonił tablicę upamiętniającą Michaela Ollisa, który w 2013 roku w afgańskiej bazie Ghazni osłonił własnym ciałem polskiego oficera przed zamachowcem samobójcą i zginął na miejscu. W marcu pośmiertnie otrzymał od Donalda Trumpa medal honoru, a odznaczenie odebrali jego rodzice, Linda i Robert Ollis. Bruksela chce stworzyć z sojusznikami Europejską Radę Bezpieczeństwa i uruchomić własny protokół bezpieczeństwa. Propozycja Unii Europejskiej ma wzmocnić współpracę w obliczu nasilających się zagrożeń ze strony Putina i Trumpa. Jednocześnie taki ruch niesie ryzyko konfliktu z Sojuszem Północnoatlantyckim. W Krakowie na ulicy Solnej zamontowano w środę elastyczne słupki między progami zwalniającymi, by kierowcy nie mogli ich omijać. To reakcja na to, że część aut przejeżdżała między progami, wjeżdżając na środek jezdni i przekraczając podwójną linię ciągłą. Nowa stała organizacja ruchu obowiązuje tam od 4 września, a policja odnotowała w tym miejscu wykroczenia związane z takim sposobem jazdy. Po wypadku z 22 sierpnia władze Krakowa zapowiedziały ponowną analizę organizacji ruchu w rejonie Solnej, Nadwiślańskiej i Zabłocia. A ulica Solna została też zakwalifikowana do remontu nawierzchni w 2027 roku. Papież Leon XIV zaapelował o szacunek dla każdej osoby i odrzucenie wszystkiego, co hańbi, podkreślając, że różnorodność między ludźmi i narodami nie jest zagrożeniem, lecz szansą na ubogacenie i rozwój. Wskazał też, że wzajemne przeciwstawianie się, które czasem przeradza się w przemoc, jest owocem potęgi grzechu. Ojciec Święty przypomniał nauczanie Soboru Watykańskiego i o budowaniu wspólnoty osób, odrzuceniu dyskryminacji i trosce o dobro wspólne całej rodziny ludzkiej. Zaznaczył również, że przyszłość ludzkości zależy od współpracy z innymi i zaangażowania w budowanie bardziej ludzkiego świata. Adam Szłapka odpowiedział Zbigniewowi Ziobrze w ostrej wymianie zdań na platformie X, pisząc: nie ośmieszaj się, tchórzu. Spór zaczął się od wpisu byłego ministra sprawiedliwości, który zarzucił Donaldowi Tuskowi i jego rządowi związek z aferą Zonda Crypto oraz wskazał na umorzenie śledztwa w kwietniu 2024 roku. Ziobro twierdził też, że 9 dni później firma miała zapłacić za imprezę z udziałem Donalda Tuska, Adama Bodnara i Andrzeja Domańskiego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Szłapka odparł, że 500 000 trafiło do fundacji Ziobry, a były minister odpowiedział kolejnymi zarzutami i wezwaniem do podania konkretnej kwoty. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki. You're listening to the

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Lubić a węzłem Nowa Wieś w kierunku Łodzi zajęty jest prawy pas. Kierowcy muszą liczyć się ze spowolnieniem ruchu. Również do 17 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. W tej samej części trasy, na odcinku Wrocław Wschód w Krajkowie, PPO Karwiany, prowadzone są prace przy naprawie barier energochłonnych. Do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle do 17 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum kierowcy jadą z takim samym limitem. Od 15 do 18 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występują utrudnienia na całym odcinku. To przejazd wymagający większej ostrożności. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają roboty przy nawierzchni bitumicznej. Na trasie trzeba spodziewać się spowolnienia i miejscowych utrudnień. Słuchajcie radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W najnowszym sondażu Politico aż 63% Amerykanów stwierdziło, że sztuczna inteligencja stwarza co najmniej umiarkowane ryzyko zniszczenia ludzkości. Musimy powstrzymać AI przed zatruwaniem naszych dzieci, naszej kultury i niszczeniem milionów miejsc pracy, mówi senator Chris Murphy. 30 lipca, podczas jednego z rosyjskich ataków na Ukrainę, w pobliżu polskiej granicy doszło do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji z udziałem polskich i ukraińskich myśliwców. O zdarzeniu poinformował Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Jak powiedział, istniało ryzyko bratobójczego ognia. Ursula von der Leyen w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim mówiła o bezpieczeństwie, współpracy z Kanadą, suwerenności energetycznej i zmianach klimatu. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła też znaczenie współpracy wewnątrz Unii i wskazała Polaka jako przykład dla całej Europy. Na początku wystąpienia zaznaczyła, że kondycja Unii jest silniejsza niż kiedykolwiek, ale jednocześnie może wydawać się bardziej krucha niż kiedykolwiek. Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja nie zamierza zawierać żadnych porozumień z Europejczykami w sprawie bezpieczeństwa i zagroził bardzo krótką wojną, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział też, że ma nadzieję, iż to ostrzeżenie zostało usłyszane w stolicach Europy i w strukturach reprezentujących Zjednoczoną Europę. Ursula von der Leyen stwierdziła w Strasburgu, że Europa będzie bronić każdego metra kwadratowego swojego terytorium. Zapowiedziała też przedstawienie pomysłu powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, która miałaby zrzeszać państwa członkowskie oraz partnerów, takich jak Kanada, Wielka Brytania i Norwegia. Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza zarejestrowała dwa zawiadomienia komisarza wyborczego w Krakowie dotyczące nieprawidłowości przy listach poparcia Mariana Banasia i Bartosza Bochenczaka. Chodzi m.in. o podanie danych osób zmarłych. Na listach obu kandydatów wskazano kilkadziesiąt takich przypadków. Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła ich do wyborów, bo nie zebrali wymaganej liczby 3000 podpisów poparcia. Prokuratura sprawdzi sprawę także pod kątem kodeksu karnego, w tym przepisów dotyczących wpisywania osób zmarłych i fałszowania dokumentów. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. One ticket, please.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Lubicz a węzłem Nowa Wieś w kierunku Łodzi zajęty jest prawy pas. Również do 19 na A4 w Małopolsce między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w tym samym kierunku prowadzone jest oczyszczanie separatorów. Do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 na odcinku Występ granica województwa występuje utrudnienie na trasie. W tej okolicy ruch jest wyraźnie spowolniony. Do 21 w województwie śląskim na A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic i Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą zachować ostrożność i jechać wolniej. Do 21 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prosimy o słuchanie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Arabia Saudyjska poinformowała europejskich klientów o wstrzymaniu dostaw niektórych partii ropy, które miały być zrealizowane we wrześniu. Decyzja dotyczy części zamówień kierowanych do Europy. Reuters, powołując się na źródła branżowe, nie podaje szczegółów dotyczących skali ani przyczyn wstrzymania dostaw. Mennica Polska ostrzega przed fałszywymi sztabkami złota i podrobionymi dokumentami sprzedaży, które pojawiają się w internecie. Firma radzi kupować złoto wyłącznie u sprzedawców o ugruntowanej pozycji i na oficjalnych stronach. Każdy zakup w Mennicy Polskiej ma obejmować certyfikat autentyczności, dokumentację potwierdzającą pochodzenie produktu oraz doradztwo eksperta. Stacjonarne oddziały Mennicy Polskiej działają m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu. A w ofercie są też srebro fizyczne, srebrne monety bulionowe oraz certyfikowane diamenty. Korea Północna zyskała na współpracy z Rosją i Chinami, a jej znaczenie na arenie międzynarodowej wyraźnie wzrosło. Władze w Pjongjangu mogą dziś korzystać ze wsparcia gospodarczego Pekinu oraz korzyści militarnych i dyplomatycznych z Moskwy, jednocześnie ograniczając zależność od obu mocarstw. Rozmowy z Donaldem Trumpem mogą wkrótce ugruntować status Korei Północnej jako mocarstwa nuklearnego. Trump nie wymagał nawet od Kim Jong-una spotkania, a dla Pjongjangu ma to być sygnał dobrej woli wobec żądań dotyczących ćwiczeń wojskowych i obecności Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej. Pożar wybuchł na parkingu podziemnym biurowca przy ulicy Wielickiej, gdzie zapalił się samochód. Z ogniem walczy łącznie 50 strażaków, a do środka wprowadzono 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, by zlokalizować pojazd i ugasić pożar. Z budynku ewakuowało się 258 osób. Saudyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły drona zbliżającego się do Mekki, a władze Arabii Saudyjskiej uznały zagrożenie dla świętego miasta za przekroczenie czerwonej linii. Incydent uruchomił syreny alarmowe na południu kraju i w Mekce. Al-Jad wydał alerty bezpieczeństwa w południowych i zachodnich regionach Arabii Saudyjskiej. Według oficjalnych komunikatów dron miał należeć do wspieranych przez Iran rebeliantów Huti z Jemenu, którzy zaprzeczyli, by ich celem była Mekka. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zapewnił o wsparciu dla Arabii Saudyjskiej. A Stany Zjednoczone zaostrzyły ostrzeżenia dla swoich obywateli i zakazały pracownikom rządowym podróży w promieniu 32 km od granicy z Jemenem. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Lubicz a węzłem Nowa Wieś w kierunku Łodzi zajęty jest prawy pas. Również do 19 na 4 w Małopolsce między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w tym samym kierunku prowadzone jest oczyszczanie separatorów. Do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 na odcinku Występ granica województwa występuje utrudnienie na trasie. W tej okolicy ruch jest wyraźnie spowolniony. Do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic i Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą zachować ostrożność i jechać wolniej. Do 21 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prosimy o słuchanie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura wszczęła dziś śledztwo w sprawie śmierci 34-letniego konwojenta, który postrzelił się w trakcie przewożenia więźnia na Śląsku. Mężczyzna pracował w służbie więziennej przez 9 lat, ostatnio jako instruktor działu kwatermistrzowskiego. W jego pracy nigdy nie było zastrzeżeń do wykonywania obowiązków. Śledczy mają wyjaśnić okoliczności jego śmierci. Ursula von der Leyen w środowym przemówieniu o stanie Unii Europejskiej wezwała do walki ze światem, który osłabia pozycję Europy i ją zubaża. Ostrzegła, że sztuczna inteligencja zagraża wielowiekowej pewności, a zmiany klimatyczne grożą zniszczeniem Europy. Wystąpienie miało podkreślić, że Europa postanowiła wytyczyć własną drogę. Archicom Collection sprzedała w lipcu i sierpniu luksusowe apartamenty za ponad 23 miliony złotych i 70 milionów złotych, co dało łącznie 30 transakcji w dwa wakacyjne miesiące. To rekordowy wynik marki. Dwie warszawskie inwestycje firmy ZEM7 i Flare, obejmujące łącznie ponad 200 apartamentów, są na finiszu realizacji i wkrótce zostaną oddane do użytkowania. Mieszkańcy Paddington zagłosowali za opuszczeniem Wielkiej Brytanii w proteście przeciwko planowi zakwaterowania 1200 osób ubiegających się o azyl w pobliskim ośrodku Ministerstwa Obrony. Lokalna Rada Parafialna zorganizowała referendum, w którym 285 osób było za, 26 przeciw, a jeden głos uznano za nieważny. Głosowanie nie ma mocy prawnej, ale wywołało szeroki oddźwięk w kraju. Lisa Nandy powiedziała w Kimes Radio, że trzeba dzielić ciężar między biedniejsze i bogatsze społeczności. A od 2024 roku decyzje w sprawie wniosków o azyl mają być podejmowane szybciej, co ma zmniejszyć potrzebę tymczasowego zakwaterowania. Samolot Sepahan Airlines zaraz po starcie zaczął rozpadać się w powietrzu, gdy leciał z Meszhed do Kermanszach w Iranie. Według lokalnych mediów pękła jedna z opon, co miało doprowadzić do uszkodzenia silnika i silnych wibracji, a w kabinie odpadały elementy sufitu i zabudowy. Pilot zawrócił maszynę i awaryjnie wylądował na lotnisku, a wszyscy pasażerowie są cali i zdrowi. Zdarzenie wyjaśni specjalna komisja. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. CNN poinformowała, że nad amerykańską bazą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej 27 marca przeleciało 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich. A atak na obiekt przeprowadzono co najmniej jednym pociskiem rakietowym i kilkoma dronami. W nalocie rannych zostało 12 amerykańskich żołnierzy, a kilka samolotów zniszczono i uszkodzono. Według CNN dane z rosyjskich satelitów miały zostać przekazane Irańczykom i pomóc w precyzyjnym ataku na siły Stanów Zjednoczonych, także na cel powiązany z Centralną Agencją Wywiadowczą w Rijadzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział NBC, że rosyjskie satelity fotografowały bazę w dniach 20, 23 i 25 marca. A takie powtarzające się obserwacje jego zdaniem wskazują na przygotowanie ataku. Ministra kultury Marta Cienkowska wzięła udział w wydarzeniu na dachu Teatru Słowackiego w Krakowie z okazji zakończenia drugiego etapu remontu teatru. Uczestnicy poruszali się po rusztowaniach bez kasków i środków ochrony osobistej. Eksperci alarmują, że doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota skrytykował w Polsat News byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka za nieudaną próbę zakupu ropy naftowej z Wenezueli. Gołota powiedział, że działania te doprowadziły do straty blisko 1 600 milionów złotych. Nawiązał też do ojca chrzestnego, nazywając Daniela Obajtka polskim Don Orleone. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wtargnięcia posła PiS na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Drugie postępowanie dotyczy posłanki Marii Kurowskiej, która od kilku dni okupuje budynek uczelni. Oba postępowania dotyczą zdarzeń związanych z wejściem i przebywaniem polityków na terenie uczelni. Piotr Skwieciński proponuje, by zagrożenia ze strony Rosji omawiać na stałych, zamkniętych spotkaniach z udziałem najważniejszych polityków opozycji. Wskazuje jako możliwe rozwiązania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, cykliczne konsultacje premiera z przedstawicielami opozycji oraz zapraszanie ich na posiedzenia rządu, gdy takie zagrożenia są omawiane. Podkreśla, że ważna jest wola polityczna do uruchomienia takich rozmów. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Z wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry usunięto zarzut założenia i kierowania przez polityka Prawa i Sprawiedliwości zorganizowaną grupą przestępczą. Potwierdził to przedstawiciel wnioskodawców, poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. Wniosek w zmienionej formie ma dalej być procedowany. Zamknięcie portów nad Morzem Czarnym sparaliżowało eksport rosyjskiego zboża i pozbawiło rolników dochodów. Zagrożony jest też siew pszenicy ozimej, która stanowi 2/3 rocznych zbiorów zbóż w Federacji Rosyjskiej. To oznacza poważne problemy dla rosyjskiego rolnictwa w najbliższym sezonie. Sejm przyjął projekt ustawy, który ma dokładniej weryfikować produkty opisywane jako przyjazne środowisku, neutralne klimatycznie lub oznaczone zielonym znaczkiem. Przepisy wyliczają nieuczciwe praktyki, w tym fałszywe informacje o trwałości produktu. Przedstawianie nie nadającej się do naprawy rzeczy jako naprawialnej oraz zachęcanie do przedwczesnej wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zmiany obejmą też ukrywanie, że użycie części lub akcesoriów innej firmy ograniczy funkcjonalność urządzenia. Ustawa ma objąć nie tylko slogany marketingowe, ale także trwałość produktów i prawo do ich naprawy. Policja w Szczecinie poszukuje dwójki rodzeństwa, 11-letniej Niny i 8-letniego Oskara, które 16 września 2026 roku około 7 wyszły z domu do szkoły, ale na miejsce nie dotarły. Do tej pory dzieci nie nawiązały kontaktu z rodziną, a sprawdzenie miejsc, w których mogłyby przebywać, nie przyniosło rezultatu. Dziewczynka miała na sobie czerwoną bluzkę z białymi, długimi rękawami, szare spodnie i białe buty Nike z różowymi wstawkami, a chłopiec prawdopodobnie ma przy sobie czarny plecak z fioletowym Pokemonem. Policja podaje, że dzieci mogą przebywać razem i prosi o pilny kontakt osoby, które widziały rodzeństwo lub wiedzą, gdzie może być. Na Alei Szucha w Warszawie z dnia na dzień przybywa namiotów, a uczestnicy miasteczka deklarują, że chcą bronić Trybunału Konstytucyjnego przed rzekomą próbą przejęcia jego siedziby przez władzę. W środę pojawili się tam Mateusz Morawiecki, Julia Przyłębska oraz Krystyna Pawłowicz. Miasteczko ma być formą protestu wokół siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna opowiedziała się w środę za ponownym uchwaleniem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawy wprowadzającej. Większość członków komisji zagłosowała za odrzuceniem prezydenckiego weta wobec obu ustaw. Teraz dokumenty mogą wrócić do dalszych prac w Sejmie. Maciej Berek odpowiedział Kancelarii Prezydenta, że dokumenty potwierdzające jego działalność zawodową można było znaleźć, bo sam je przedstawia. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi, że nie zostanie zaproszony na ślubowanie jako sędzia TK, dopóki nie udowodni swojej pracy w zawodzie. Berek powiedział to w TVP Info. Sejm zajął się projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który ma przynieść 4 miliardy złotych na sfinansowanie rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział w TVN24, że jeśli prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy, będzie odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Dodał, że miesięczne funkcjonowanie programu ceny paliwa niżej kosztuje 1,5 miliarda i że rząd liczy na utrzymanie niższych cen na stacjach. Szłapka odniósł się też do regulacji rynku kryptowalut i zapowiedział, że Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną ustawą, która ma dać większe uprawnienia służbom specjalnym do kontroli przepływów związanych z kryptowalutami. Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku Amerykańskiego Banku Centralnego Rezerwy Federalnej jednomyślnie podwyższył stopy procentowe, co jest pierwszą taką decyzją od lipca 2023 roku. Bank Centralny ocenił, że tempo wzrostu gospodarczego jest solidne, wydatki konsumpcyjne pozostają wysokie, a bezrobocie niemal się nie zmieniło, choć inflacja nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Podwyżka ma pomóc w szybszym powrocie do celu inflacyjnego na poziomie 2% i jest związana z wyższymi niż oczekiwano danymi za sierpień, kiedy ceny wzrosły o 0,4% w ujęciu miesięcznym i 3,4% w ujęciu rocznym. Za decyzją zagłosował także wybrany przez Donalda Trumpa prezes Kevin Warsh, mimo nacisków prezydenta, by rezerwa federalna obniżyła koszt pieniądza. W Sejmie złożono poprawiony wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, z którego usunięto zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Poseł Koalicja Obywatelska Jarosław Urbaniak potwierdził, że dokument uzupełniono we wtorek, a dyrektor Biura Informacyjnego Sejmu Lech Sołtys przekazał w środę, że chodzi o uzupełnienie wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej. Wniosek wcześniej wrócił z Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która uznała, że nie spełnia wymogów i wymaga uzupełnienia. Sejm ma teraz ponownie zająć się sprawą, a do postawienia przed Trybunałem Stanu potrzebna jest uchwała większością 3-5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Maria Kurowska oficjalnie rozpoczęła głodówkę w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie przebywa od 9 września. Posłanka PiS zapowiedziała, że będzie ją prowadzić, dopóki na stanowisko rektora nie zostanie przywrócony Michał Sopiński. To oznacza, że protest ma potrwać do czasu spełnienia tego postulatu. W środę wieczorem na stacji Centrum wystąpiły utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1. Pociągi jeździły w dwóch pętlach, metro Politechnika 8, Waryńskiego, Plac Konstytucji, Marszałkowska, Andersa, DW. Gdański 2 dla wysiadających i DW. Gdański 1 dla wsiadających, Andersa, Marszałkowska, Plac Konstytucji, Waryńskiego, metro Politechnika 5. Uruchomiono zastępczą linię autobusową. Ministerstwo Zdrowia wskazuje na więcej pacjentów przyjętych po raz pierwszy, miliardy złotych na świadczenia i centralną e-rejestrację jako odpowiedź na pytania posłów opozycji o rosnące kolejki do lekarzy. Resort nie podaje jednak terminu, kiedy pacjenci będą czekać krócej. Z ostatnich interpelacji wynika przede wszystkim brak zdecydowanych deklaracji w tej sprawie. Maciej Berek, wybrany 4 września przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział, że zwróci się do prezydenta z jasnym prawnym stanowiskiem i będzie czekał na wyznaczenie terminu ślubowania. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi, że przed zaproszeniem na zaprzysiężenie trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów formalnych przez Berka. A kancelaria prezydenta wcześniej zwróciła się do kancelarii Sejmu o wyjaśnienia. Berek podkreśla, że jego wykonywanie zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w ewidencji radców prawnych. A zaświadczenie dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych wskazuje, że ma uprawnienia do wykonywania zawodu od 2002 roku. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania, a Paweł Ślis z Polski 2050 ocenił, że Berek najprawdopodobniej będzie składać ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu. Minione lato we Francji było najgorętsze od ponad 120 lat, a temperatury przez 83 dni z 92 utrzymywały się powyżej średniej dla tej pory roku. Słupek rtęci 178 razy przekroczył 40 stopni Celsjusza, a przez kraj przeszły trzy fale upałów, które łącznie trwały 53 dni. Według wyliczeń agencji AFP opartych na danych władz medycznych Santé Publique France, podczas tegorocznych upałów zarejestrowano około 8 tysięcy nadmiarowych zgonów. A najbardziej dotkniętym regionem była Burgundia Franche-Comté. Susze i pożary lasów dodatkowo obciążyły służby ratunkowe, za 73 z 96 francuskich departamentów przynajmniej raz znalazło się w strefie czerwonego, najwyższego alertu pogodowego. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
2: A teraz na koniec!

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa zawiesił wykonywanie obowiązków służbowych ze względów zdrowotnych. W tym samym czasie wiceprezydent kraju również pozostaje poza aktywną służbą. To oznacza, że obowiązki państwowe są czasowo wykonywane bez udziału obu najważniejszych osób w państwie. Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku jednomyślnie podniósł stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych o ćwierć punktu procentowego do poziomu 3,75–4,0%. To pierwsza taka decyzja od lipca 2023 roku. Bank wskazał, że gospodarka rośnie solidnie, konsumpcja pozostaje wysoka, a bezrobocie niemal się nie zmieniło, choć inflacja utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Podwyżka ma pomóc w szybszym powrocie inflacji do celu 2%. A decyzja zapadła po sierpniowych danych pokazujących wzrost cen o 0,4% miesiąc do miesiąca i 3,4% rok do roku. Maciej Berek, wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego ze stanowiskiem prawnym, iż jego powinnością jest złożenie ślubowania. Dodał, że liczy na możliwość złożenia ślubowania w formie, w miejscu i w czasie, które prezydent wyznaczy. Berek podkreślił też, że wykonywanie przez niego zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w ewidencji radców prawnych, a prezydent ani jego kancelaria nie mają uprawnień do podejmowania działań, o których mówią. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów formalnych przez Macieja Berka. A szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział, że kwestionowanie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w przepisach. FBI udaremniło zamach na prominentnego dysydenta przebywającego w Stanach Zjednoczonych. A Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty 5 osobom podejrzanym o działanie na zlecenie rosyjskich służb. Według śledczych grupa próbowała w lipcu i sierpniu zwerbować mieszkańca Brooklynu do obserwacji miejsc związanych z rosyjskim dysydentem mieszkającym w okolicach Waszyngtonu. A potem zaoferowała mu $40,000 za zabicie tej osoby. Oskarżeni mieli też próbować zwerbować obywatela Stanów Zjednoczonych na Litwie do zabójstwa osoby rozpowszechniającej fałszywe informacje o Rosji. A po odmowie proponowali mu pieniądze za podpalenie magazynu lub stacji transformatorowej. W sprawie pojawiają się też nieudane próby podpalenia autobusu w Czechach i litewskiej placówki zajmującej się dostarczaniem sprzętu na Ukrainę. 78-latka podczas próby zaparkowania na rynku w Zakliczynie uszkodziła 2 słupki i 6 samochodów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, a całą sytuację zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Policja prowadzi czynności, by ustalić dokładny przebieg i wszystkie okoliczności zdarzenia. Na obecnym etapie sprawę traktuje jako kolizję drogową. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Lubić a węzłem Nowa Wieś w kierunku Łodzi zajęty jest prawy pas. Również do 19 na A4 w Małopolsce między węzłem Brzesko a węzłem Tarnów-Mościce obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w tym samym kierunku prowadzone jest oczyszczanie separatorów. Do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 na odcinku Występ granica województwa występuje utrudnienie na trasie. W tej okolicy ruch jest wyraźnie spowolniony. Do 21 w województwie śląskim na A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic i Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą zachować ostrożność i jechać wolniej. Do 21 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prosimy o słuchanie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Waldemar Żurek zareagował na opuszczenie przez Marię Kurowską budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie posłanka PiS przebywała od kilku dni i prowadziła głodówkę. Minister Sprawiedliwości napisał na platformie X: lepiej późno niż wcale. Kurowska opuściła budynek po tygodniu pobytu. Sławomir Mentzen skrytykował Przemysława Wiplera za to, że jego fundacja wystawiła faktury spółce powiązanej z Zondą. Ocenił, że nie powinno to tak wyglądać i że był to błąd. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim powiedział też, co w nietypowych okolicznościach usłyszał od Romana Giertycha. Jagiellonia przegrała z Olympiakosem po tym, jak prowadziła po golu Kajetana Szmyta w 20. minucie. Grecki zespół wyrównał jeszcze przed przerwą po strzale Armando Gonzaleza, a w 84. minucie zwycięstwo dał mu Roman Jaremczuk. W końcówce Jagiellonię przed wyższą porażką uratowała poprzeczka po strzale Panagiotisa Repsosa. Był to pierwszy występ Jagiellonii w fazie zasadniczej tych rozgrywek. A 15 października zagra w Białymstoku z Araratem Armenia Erywań. Podczas środowego posiedzenia komisji zwracano uwagę, że polskie przepisy nie regulują obecnie wystarczająco problemu deepfake'ów, czyli fałszywych treści tworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych od dawna apeluje o działania także na poziomie europejskim, zwłaszcza wobec treści rozpowszechnianych w mediach społecznościowych. W czwartek Komisja Europejska ma przedstawić projekt EU-Kids Act dotyczący ochrony dzieci w internecie. Według zapowiedzi dzieci poniżej 13 roku życia nie miałyby dostępu do mediów społecznościowych, a użytkownicy w wieku od 13 do 14 lat korzystaliby z kont zakładanych i nadzorowanych przez rodziców. W Polsce trwa też spór o wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych, a po wecie prezydenta Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało kolejne propozycje zmian w przepisach. Amerykański bank centralny podwyższył stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75%-4%, a Piotr Kuczyński ocenił, że w grudniu może dojść do kolejnej podwyżki. Głosowanie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku było jednogłośne, więc za decyzją opowiedział się także Kevin Warsh, mianowany w maju przez Donalda Trumpa na szefa Fed. Warsh podkreślił, że podwyższenie stóp było konieczne, bo inflacja bazowa nie zmierza jeszcze w stronę celu 2%. Decyzja Fed przełożyła się na wyraźne umocnienie dolara, także wobec złotego, a rentowności amerykańskich obligacji nadal nie spadają. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Norweska agencja wywiadu zagranicznego Etienesten poinformowała, że podmiot działający na rzecz obcego państwa wykorzystywał norweską infrastrukturę do cyberataków na cele poza granicami kraju. A jednym z głównych celów były ukraińskie władze. Zastępca szefa służby Lars Nordrum powiedział, że Norwegia stała się krajem pośrednim, co miało utrudnić powiązanie ataku z jego zleceniodawcą. Kluczową rolę w wykryciu operacji odegrał norweski system KI, który monitoruje ruch internetowy i telekomunikacyjny przekraczający granice kraju, dzięki czemu służby ustaliły długi dostęp do systemów administracyjnych jednej z norweskich firm z sektora infrastruktury krytycznej. W sierpniu Norwegia padła też ofiarą serii cyberataków, które zakłóciły działanie usług publicznych. A prorosyjska grupa hakerów Server Killers ogłosiła cyberwojnę przeciwko Norwegii i przyznała się do ataku na serwery norweskiego parlamentu. Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych. Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz powiedział, że trzeba najpierw rozwiać wszelkie wątpliwości, a osoba obejmująca funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi być krystalicznie czysta. Wcześniej Kancelaria Sejmu odpowiedziała, że kwestionowanie prawidłowości wyboru Berka nie ma oparcia w przepisach, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Maciej Berek opublikował zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym został wpisany na listę radców prawnych w 2002 roku i zgłosił wykonywanie zawodu w latach 2006 do 2009 oraz od 2012 roku do chwili obecnej. Podczas wizyty Borisa Pistoriusa w Pentagonie strony uzgodniły ściślejszą współpracę w dziedzinie zbrojeń, a Peter Hexet chwalił ministra obrony Niemiec. Der Spiegel ocenia, że w rozmowach nie było amerykańskiej złośliwości ani szyderstw pod adresem Niemiec, choć wcześniej relacje obu ministrów były konfrontacyjne. Po spotkaniu podpisano list intencyjny o bliższej współpracy niemieckich i amerykańskich firm zbrojeniowych, a niemieckie firmy mają pomóc w szybkim zwiększeniu produkcji rakiet przeciwlotniczych i broni precyzyjnej. Postępu nie ma natomiast w sprawie amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk, które według obecnych planów Niemcy miałyby otrzymać dopiero na początku lat 30. lub w połowie tej dekady. Mieszkańcy Paddington zagłosowali za opuszczeniem Wielkiej Brytanii w proteście przeciw planom zakwaterowania 1200 osób ubiegających się o azyl w pobliskim ośrodku Ministerstwa Obrony. Referendum zorganizowane przez lokalną radę parafialną nie ma mocy prawnej, ale wywołało szerokie zainteresowanie w kraju. Za opuszczeniem Wielkiej Brytanii opowiedziało się 285 mieszkańców, 26 było za pozostaniem, a jeden głos uznano za nieważny. Lisa Nandy powiedziała, że trzeba dzielić ciężar między biedniejsze i bogatsze społeczności. A od 2024 roku decyzje w sprawie wniosków o azyl mają być podejmowane szybciej, co ma zmniejszyć potrzebę tymczasowego zakwaterowania. Oleszki, położone 4 km od Chersonia, są całkowicie odcięte od świata, a mieszkańcy zmagają się z brakiem żywności i pomocy humanitarnej. Drogi są zaminowane, nad miastem krążą drony, a próby ewakuacji kończą się niepowodzeniem, bo rosyjskie siły odmawiają utworzenia korytarza humanitarnego. Ostatnia dostawa żywności dotarła tam 26 maja, a od tego czasu ludzie żyją z resztek zapasów i tego, co zbiorą w przydomowych ogródkach. W mieście dochodzi już do przypadków śmierci, a ciała zmarłych pozostają na ulicach. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: All night.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu niezrzeszonemu posłowi Łukaszowi Mejzie. A komisja jednogłośnie poparła przedłożenie Sejmowi wniosku o pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w trzech czynach. Prokuratura zarzuca mu nieprawidłowości związane z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2019 do 2022. W tym wprowadzenie w błąd Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze i poświadczenie nieprawdy w fakturach. Według prokuratury szkoda wynosi blisko 50 tysięcy złotych, a środki były rozliczane w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Łukasz Mejza zapowiedział, że dobrowolnie zrzeknie się immunitetu, ale nie teraz, tylko w czasie, który uzna za stosowny. Krzysztof Rutkowski poinformował, że poszukiwany poseł Marcin Romanowski przebywa na Słowacji. Detektyw wskazał okolice Bańskiej Bystrzycy jako możliwy rejon pobytu i dodał, że Romanowski ma być tam mocno ograniczony w płaceniu, więc korzysta głównie z gotówki. Rutkowski zapowiedział konferencję w Bratysławie, podczas której chce pokazać, kim jest poseł i kto może mu pomagać. Przekazał też, że jeśli odnajdzie Romanowskiego, służby słowackie mają go zatrzymać na podstawie europejskiego nakazu zatrzymania. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w części województw dolnośląskiego i opolskiego. W województwie dolnośląskim alert obejmuje powiaty ząbkowicki i kłodzki, a w opolskim powiaty krapkowicki, prudnicki i nyski. Prognozowane są o